0: come on.
1: 10.
2: Come on.
1: 9.
2: Everybody, come on.
1: 8.
2: Come on.
1: 7.
2: Come on.
1: 6.
2: Come on.
3: Це польське радіо для України.

w świetle ramp, dostępny wszystkim wam, przywykły nieśmiertelnej procedurze. Przed mikrofonem stał jak u ołtarza bram, nie przed strzelniczą dziurą w murze.

Rosjan na swoim terenie, by można było użyć różnych elementów prowokacji. I to jest chyba klucz dla Federacji Rosyjskiej, bo dokumenty, które teraz stwierdzono, no dają Putinowi możliwości robienia co chce. I tak mógł co chce robić, ale na wszelki wypadek jeszcze powiedziano mu, że może w ogóle wysyłać wojska.

0: telegraficznym skrócie dla tych z was, którzy jeszcze nas nie słyszeli. Szybciutko przypomnę, na czym polega nasza audycja, choć być może ci, co bardziej domyślni z was, już się zorientowali. Spróbujmy się dogadać. Ta audycja dwujęzyczna, w której Jana zasadniczo mówi po ukraińsku, a ja zasadniczo mówię po polsku. Przy czym wchodząc w te audycje wspomniane 3 lata temu, ja ukraińskim nie posługiwałem się absolutnie zupełnie i nigdy się go formalnie nie uczyłem aż do dzisiaj, co sprawia, że te próby dogadania się odzwierciedlają w pewien sposób sytuacje, w których możemy się znaleźć, nie? Na ulicy, w autobusie, w bibliotece, czy cokolwiek takiego. I w naszej audycji skutecznie pokazujemy, że w tej dziedzinie chcieć znaczy móc.
1: Так, і ми один одного не перекладаємо, на загал розуміємося з першої ноти. Натомість є такі моменти, коли перекладаємося. Ці моменти – це передусім польсько-українські або ж українсько-культурні, українсько-польські культурні новини, в яких ми запрошуємо вас на події, яких, ну, на наш погляд і переконання, ви пропустити абсолютно не можете. І сьогодні саме будуть такі події. Натомість друга рубрика, вона має назву «З пісні слів не викинеш».
0: Чилі о чим мова, і в тій секції тлумачимо з українського на польський текст єдного з кавалків і згłębiamy його treść, dokonując аналізи поетицької, że так powiem, часом знайдując в нім речі, które на перший rzut oka czy ucha mogły być ukryte, a czasem takie, o których prawdopodobnie nie wiedzieli nawet sami autorzy.
1: Tak, no i ще один елемент, але він не перекладний. Це перша трійця. Одна третя вже прозвучала. Прозвучав хмельницький гурт Death Raid Politics. Пісня, яка тобі дуже так, коли ми її слухали, сказав, що абсолютно прекрасно.
0: Так. Корінь, так, затитулована була та пісенька. Походжу вона з найновшої плити Death Raid Politics, якщо się не mylę, хіба що щось przegapiłem. Płyty, której nazwa w tej chwili mi umknęła.
1: Світ вичерпав себе.
0: No właśnie. Ale ogólnie polecam całokształt twórczości tego zespołu, który właściwie od pierwszej naszej audycji w styczniu 2023 towarzyszy nam raz na czas jakiś. Teraz natomiast kontynuując, najpierw Cape Cod i Promiń, a później Pawlack, żeby tak tego Pawlaka zdeanonimizować, bo gdybym powiedział po prostu Pawlak, to prawdopodobnie byście się nie doszukali. Pawlack z kawałkiem Pech. Pawlak to zespół z Poznania, jeśli się nie mylę, który nie ma jakiejś gigantycznej jeszcze rzeszy fanów, a słuchając kawałka Pech, zupełnie nie rozumiem dlaczego i postanowiłem pomóc im wypłynąć na szerokie wody, ba, od razu międzynarodowo.

0: Kolejnego, w którym no z okazji Dnia Kijowa, który będzie 31 maja, Jana zasugerowała mi, że może byśmy zagrali jakiś kawałek o Kijowie i podesłała mi singiel Pat i Rusik, singiel z remiksami, czy też epkę z remiksami kawałka z 2022
1: tak,
0: roku.
1: Tak, 22 rok.
0: Ale ta epka z remiksami jest świeża, jeśli się nie mylę, taka trochę bardziej.
1: Znaczy, że tam jest kilka jakby wersji, zdaje się, ще в 22-му або на початку 23-го року були, якби було кілька версій, власне, цих реміксів, пізніше доходили нові і нові. Мені як і оригінальна версія Пата і Русіка «Київ воєнний», так і реміксована дуже подобається. А про Русіка, пам'ятаєш, ми згадували в контексті, власне, цієї холодної, просто страшенної зими, бо Русік на інстаграмі, власне, показував, як він там в наметі на ліжку рятується. Якби після цієї пісні про самурая я хотіла сказати, що ну треба відпочити від емоцій, але насправді тепер будуть дуже сильні емоції і ну зовсім інші емоції.
0: Так, ja tylko powiem, że pierwotnie kawałek Kijów Wojenny, który za chwilę usłyszymy, jest utrzymany w grajmowej stylistyce, czyli brytyjska muzyka klubowa z rapową nawiką. Natomiast remiks, który usłyszymy, remiks, który stworzyli Körper i Warm Roller, czyli ludzie, którzy dość często gdzieś w swojej twórczości z Patem i Rusikiem się przenikają, to chyba jedna ekipa, tenże remix jest taki trochę jakby bardziej dżunglowy, jeśli dobrze pamiętam, i moim zdaniem dodaje jeszcze kolejną warstwę fajności temu kawałkowi.

0: Сам up-to-date фестиваль є те, що люди віком 50 років і вище входять безкоштовно. Тож, так.
1: Мілі Państwo, як Яна повідомила, так я повторюю в своїх відомостях культурних, а właściwie в своїй культурній відомості, Яна постановила запросити вас на Up-to-Date Festival 2026, który rozpoczyna się dzisiaj w Białymstoku i potrwa do niedzieli. Up-to-Date to międzynarodowy festiwal muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jeden z wiodących w Polsce, który od 17 lat wzbogaca białostocką i nie tylko białostocką muzyczną scenę. Pod koniec maja na Podlasie przyjeżdżają najciekawsi artyści muzyki elektronicznej z Polski i z zagranicy. Festiwal konsekwentnie zaprasza wśród nich ukraińskich DJ-ów i innych artystów związanych z elektroniką i ogólnie konsekwentnie wspiera ukraińską kulturę muzyczną. Tegoroczny program Up-to-Date przeplata różne wątki współczesnej elektroniki, od eksperymentalnych form i ambientu przez abstrakcyjne techno po intensywną energię muzyki klubowej o nieco mniej zawalowanej formie. O, tak to ujmę. Jednak dla organizatorów identyfikujących się jako rodzina bardzo ważna jest też społeczność, która wytworzyła się wokół festiwalu. Dlatego też oprócz programu muzycznego jest tam również miejsce na rozmowy, spotkania i inne formy interakcji. Jak możemy przeczytać w zaproszeniu na festiwal, Up-to-Date stawia na komunikację realną, a nie wirtualną. W tym kontekście szczególne znaczenie ma też identyfikacja wizualna 17. edycji festiwalu. Powstała ona na podstawie zdjęć fotografa i przyjaciela Up-to-Date Krzysztofa Karpińskiego, które na język malarstwa przetłumaczył lokalny ilustrator Michał Siwak. Organizatorzy piszą, że dla nich to coś więcej niż estetyka, bo w świecie, w którym sztuczna inteligencja generuje obrazy, muzykę i programy wydarzeń, oni stawiają na ludzką wrażliwość, niedoskonałość i kreatywność, bo żadna technologia nie zastąpi duszy i ręki człowieka, który tworzy od serducha i dzieli się swoją pasją z innymi. I na takie festiwale aż chce się pojechać, mili Państwo. Mam nadzieję, że czujecie tak jak my. Dużym plusem Up-to-Date jest również to, że osoby powyżej 50 roku życia wchodzą za darmo, co weteranom klubowej sceny zawsze jest w smak. Bilety i detale odnajdziecie w internecie, a my gorąco i serdecznie polecamy. Jeśli natomiast ktoś z Was przypadkiem nie może do Białegostoku, a akurat jest w Warszawie, to mój kulturalny news jest właśnie dla niego, bo postanowiłem dziś zaprosić Was na Festiwal Komiksowa Warszawa 2026, który od 28 do 31 maja, czyli od czwartku do niedzieli, odbywał będzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jest to jeden z największych festiwali komiksu w Europie Środkowej, którego historia zaczęła się na początku 2010 roku, gdy grupa twórców, wydawców i pasjonatów zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Komiksowym postanowiła przywrócić tradycję corocznych warszawskich festiwali komiksowych. Niedługo potem Komiksowa Warszawa weszła w ścisłą współpracę z międzynarodowymi targami książki, co pozwoliło jeszcze zwiększyć tak skalę, jak i prestiż tego wydarzenia. Na przestrzeni lat festiwal odwiedziły tysiące fanów z Polski nie tylko i pojawił się na nim bogaty skład zagranicznych gości ze świata komiksu z Francji, Niemiec, Węgier, Ukrainy, Brazylii, Stanów Zjednoczonych czy Japonii. Jednocześnie festiwal niesie kaganek komiksowej oświaty, bo przez włączenie w program Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie ma szansę interesować czy też zainteresowywać komiksem również tych z gości wspomnianych Targów Książki, którzy z komiksami nie mieli dotąd wiele wspólnego. Poza możliwością nabycia komiksów prosto z krzaczka na stoiskach poszczególnych wydawnictw, Komiksowa Warszawa to też okazja do wzięcia udziału w powiązanych warsztatach dla dzieci i dorosłych, odwiedzenia festiwalowej komiksoczytelni, obejrzenia powiązanych wystaw czy wzięcia udziału w spotkaniach autorskich z topowymi twórcami tej dziedziny. Festiwal zwieńczy zaś huczne komiksowe afterparty w jednym z warszawskich klubów. Bilety i detale odnajdziecie w internecie, a z mojej strony dodam, że z racji na swoją tekstowo-obrazkową formę, komiksy to jest idealny sposób do przyjaznego czytelniczego wejścia w kontakt z obcym językiem. W polsko-ukraińskim kontekście naszej audycji stanowi to dodatkową przyczynę, dla której gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy. Komiksowa Warszawa 28 do 31 maja na Stadionie Narodowym.
0: Marcin zaproszuje u swoich kulturnych nowinach na Festiwal Коміксова Варшава 2026, який відбудеться з 28-го, тобто стартує вже сьогодні і триватиме до 31 травня на Національному стадіоні у Варшаві. Це один із найбільших фестивалів коміксів у Центральній Європі, який сягає 2010 року, бо саме тоді група

0: Chodzi oczywiście od tego Giętkiego, troszeczkę wygięła to słowo. Giętkość nart jest warunkiem ich mniejszej lub większej przydatności. Prawda czy fałsz? Prawda. Ptaki, pingwiny, bardzo je cenimy. Na falach i w falach pingwin nie ma równych pośród ptaków. Tam dopiero rozwija cały swój talent, niesłychaną giętkość i zręczność ruchów, nie do uwierzenia chyżych, pewnych i celnych. O drzewach długie gałęzie grabu z trzcinową giętkością kładą się na sąsiednie drzewa. O polityce było jak najbardziej wnuczka polityka. Cytat z literatury polskiej, Mieczysław Jastrun. Nie miał on, książę Władysław, giętkości dyplomatycznej ojca i tej słodyczy w ustach, która zjednywała księciu Adamowi stronników. Albo tak, o Ksenofoncie, cytat, jako stylista stoi bardzo wysoko, prawie tak wysoko jak Maksym Rylski. Pod jego piórem mowa attycka po raz pierwszy nabrała poczucia swej przyrodzonej lekkości i giętkości. Żewuski pisał w pamiętnikach o pewnym jegomościu, że nie miał tej giętkości towarzyskiej innym niezbędnej dla otrzymania popularności. Giętki to nie zawsze o pozytywnych postaciach. Czasem ktoś taki giętki to ktoś cokolwiek fałszywy i obłudny stara się zyskać popularność i uznanie wśród innych dzięki swojej pewnej elastyczności. Skąd to słowo się wzięło? Giętki pochodzi z języka prasłowiańskiego od czasownika gąti. I tak, od początku chodziło właśnie o to zginanie, wyginanie i tym podobne. Giętki to dający się łatwo zginać. Pokrewne jest to słowo takim, pokrewne synonimicznie jest to słowo właśnie takim słowem jak elastyczny, plastyczny i jeszcze kilka. Giętki w literaturze polskiej, no cóż, pierwsza liga to Juliusz Słowacki. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun, jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa, a czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa.
1: Прекрасно. Прекрасну цитату ти вибрав, Марчине. А я ще звернула увагу, що гєнткий язик, коли ми говоримо польською мовою, це можемо ми говорити і в прямому значенні, тобто гнучкий язик, так, котрий там і скручується в трубочки, і різні фігури можна робити цим язиком. Натомість в переносному значенні гєнткий язик – це, власне, як гнучка мова. Перекладаємо в українській, такої можливості ми не маємо.
0: Максим Рильський переложив, зрештою, цей фрагмент словацького, але переклад прочитаємо вам іншим разом.
1: А тепер послухаємо «Танок на Майдані Конго», «Зроби мені хіп-хоп», це пісня із 98-го року, а ми вибрали її тому, що, однак, реп і читання репу, воно вимагає такої гнучкості і язика, і мови.

0: Зроби мені.
1: Wielu sprzętów można użyć skomplikowanej techniki, ale nic tak nie robi hip-hop jak giętki język. To właśnie on wykonuje najważniejszą część roboty o języku, o tym jak pracuje, do czego możemy go wykorzystywać. Dzisiaj rozmawiamy w codziennej audycji pół na pół. Czasami stawiamy przed naszym językiem prawdziwe wyzwania.

0: значення, і ми вже в контексті Рильського його навели, тобто здатний легко змінюватися, багатий на відтінки, тобто гнучкий голос, гнучка мова і так далі. І друге значення переносне, який вміло і швидко застосовується в різних обставинах. І в цьому контексті є гнучка політика, є гнучкий робочий графік. Наприклад, мої плани на відпустку дуже гнучкі, тому я можу приєднатися до вашої поїздки в будь-який момент. З інтернету. Банк пропонує гнучкі умови кредитування із можливістю дострокового погашення. І це є не реклама, тому що банку я не вказала.
1: Угу. Rzeczywiście. I co będziemy robić dalej? Porozmawiamy jeszcze o języku giętkim, prędkim, wyginającym się, zginającym się. Czy będziemy wyginać naszą ramówkę, czy też będziemy się jej trzymać?
0: Будемо триматися нашої сітки мовлення, але, звісно, про мову гнучку, яка є, власне, часом, як у Максима Рильського, граничною гнучкою, радо поговорю.
1: Więc co teraz?
0: Можливо, подивимося, що підказує словник польської мови.
1: Giętki. Jaki to? Giętki to dający się giąć. Giętki to łatwo poddający się zewnętrznym wpływom, umiejący się przystosować w zależności od okoliczności. Nie pierwszy przypadkowy rym w naszej dzisiejszej audycji. Giętki to również sprawnie działający, sprawnie myślący. Giętki może być drut, giętka może być deska, gałązka, gałąź, giętka. Łodyga, giętka rośliny jakiejś, giętkie włókna. Giętki jak trzcina, długi i giętki. Ktoś może mieć giętki grzbiet, dosłownie i w przenośni, ale o tym już za chwilę, podobnie jak kręgosłup. Giętkie ciało ktoś śmiało wygina. Giętkie ma ręce, giętkie stopy, a czasami ktoś giętki jest w języku i potrafi tym językiem powiedzieć naprawdę wiele i tak, żeby było do słuchu. Giętko, giętkość, i przechodzimy do właściwego słowa dnia. Giętkość pochodzi oczywiście od tego giętkiego, troszeczkę wygięła to słowo. Giętkość nart jest warunkiem ich mniejszej lub większej przydatności. Prawda czy fałsz? Prawda. Ptaki, pingwiny, bardzo je cenimy. Na falach i w falach pingwin nie ma równych pośród ptaków. Tam dopiero rozwija cały swój talent, niesłychaną giętkość i zręczność ruchów, nie do uwierzenia, chyżych, pewnych i celnych. O drzewach długie gałęzie grabu z trzcinową giętkością kładą się na sąsiednie drzewa. O polityce było jak najbardziej gnuczka polityka. Cytat z literatury polskiej, Mieczysław Jastrun. Nie miał on, książę Władysław, giętkości dyplomatycznej ojca i tej słodyczy w ustach, która zjednywała księciu Adamowi stronników. Albo tak, o ksenofoncie, cytat, jako stylista stoi bardzo wysoko, prawie tak wysoko jak Maksym Rylski. Pod jego piórem mowa attycka po raz pierwszy nabrała poczucia swej przyrodzonej lekkości i giętkości. Rzewuski pisał w pamiętnikach o pewnym jegomościu, że nie miał tej giętkości towarzyskiej innym niezbędnej dla otrzymania popularności. Giętki to nie zawsze o pozytywnych postaciach. Czasem ktoś taki giętki to ktoś cokolwiek fałszywy i obłudny, stara się zyskać popularność i uznanie wśród innych dzięki swojej pewnej elastyczności. Skąd to słowo się wzięło? Giętki pochodzi z języka prasłowiańskiego, od czasownika gąti. I tak, od początku chodziło właśnie o to zginanie, wyginanie i tym podobne. Giętki to dający się łatwo zginać. Pokrewne jest to słowo takim, pokrewne synonimicznie jest to słowo właśnie takim słowem jak elastyczny, plastyczny i jeszcze kilka. Giętki w literaturze polskiej, no cóż, pierwsza liga to Juliusz Słowacki. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun, jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa, a czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów.

0: Це ж найпрацьовитіший з наших м'язів. Його ж можна теж згорнути в трубочку або ж поставити струнко і вертикально.
1: Oczywiście, że tak. To jest niezwykle ważne. My często mamy język...
2: Zwyczajno. To jest niezwyczajno ważne. U nas często język mlawo leży.